teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

Super Soda.

0: panów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, z prefiksa parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: grasz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: I będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Zaki Fajki i Jana był schowany. Ręce w kieszeni, parki, Zaki Fajki, parki.

Long job.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

episode.

parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

acts just like me. Present

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

oszczędzam, światło wyłączam.

0: Minęła godzina 18.30. Jest to kolejny raz, kiedy dygresja muzyczna zaczyna troszeczkę wcześniej niż powinna, ale tak bywa w życiu.
1: Jak wiadomo, audycje muzyczne ocenia się po tym, jak kończą.
0: Tak. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk. Wraz ze mną jest dzisiaj Izma Julia Kowalska.
1: Witam serdecznie.
0: A tematem dzisiejszej audycji będzie Dawid Sylwian. Bardzo moim zdaniem, naszym zdaniem chyba niedoceniany twórca muzyki pięknej, obfitej w wiele dźwięków, fantastycznych kompozycji i tak dalej. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to jest jego utwór, ale nie wydany jeszcze pod jego solowym nazwiskiem, a o solowych albumach przede wszystkim będziemy rozmawiać. Natomiast usłyszeliśmy właśnie jeden z najbardziej chyba rozpoznawalnych utworów jego zespołu Japan. Utwór pod tytułem Ghost z ostatniego ich albumu Teen Drums 81. Ambientowa w zasadzie kompozycja. No, nikt by nie pomyślał, żeby się nadała na singiel, ale jednak się nadała, bo została przyjęta dosyć dobrze i jest takim dosyć dobrym wyznacznikiem tego, jaką muzykę będzie grał Dawid Sylwian już pod swoim nazwiskiem.
1: Ale to, Staszku, dzisiaj ładnie ująłeś. Ja muszę się przyznać, że co prawda zaproponowałem ten dzisiejszy temat audycji, bo muzyka Sylwiana nie schodzi mi z głośników od wczoraj i jakoś tak się bardzo ładnie wpasowuje w tę aurę, którą obecnie mamy na zewnątrz. Dla wszystkich osób słuchających, które są spoza Warszawy, u nas w Warszawie, dzisiaj siąpi taki lekki deszczyk, całkiem przyjemny deszczyk, ale też jest trochę zimno. Jacyś ludzie mają juwenalia obok nas, a my tutaj
0: nawet
1: siedzimy.
0: Nie jacyś, tylko ludzie z uczelni, tutaj radio reprezentujemy właśnie.
1: Mogłam o tym pomyśleć. Mogłam też to ubrać w taki ironiczny komentarz. W każdym razie my tutaj w zamknięciu naszego przytulnego studia rozświetlonego radioaktywnym neonem zanurzymy się dzisiaj w tej bardzo kojącej muzyce. A co następne, Staszku?
0: Następny będzie utwór Backwaters z pierwszego solowego albumu Sylwiana, pierwszego zrobionego tak na poważnie po całości. Wcześniej Sylwian wydał kilka singli współpracując z różnymi artystami. Natomiast właśnie Brilliant 3 z 1984 jest pierwszym jego pełnoprawnym, długogrającym albumem stworzonym samodzielnie i jeszcze słychać synth-popowe korzenie, ale no jest to już coś trochę innego od Japan.

0: utwór być może niepozorny, myślę, że może takie wrażenie na początku sprawiać, ale dla mnie niesamowicie urzekający taką bardzo prostą, a jednak trochę drapiącą w mózg formą tego takiego nierytmicznego groove'u, który się tutaj powtarza cały czas. Moim zdaniem to będzie też jakiś taki przewijający się motyw muzyki, która nas dzisiaj czeka.
1: Zdecydowanie.
0: To znaczy proste, jednostajne, a jednocześnie właśnie niejednoznaczne i drapiące w głowę czy przykuwające uwagę piosenki z wpływami z bardzo różnych gatunków muzycznych. To, co teraz wysłuchaliśmy, to przypominam, był utwór Backwaters z pierwszego solowego albumu Sylwiana Brilliant Trees, to jest rok 84. No i już tutaj widzimy pierwszą taką istotną zmianę względem działalności zespołowej. Mianowicie Sylwian na większości instrumentów gra po prostu sam. On jest tutaj bez wątpienia. No bez wątpienia jest to album solowy w pełnej okazałości, w pełnym tego słowa znaczeniu. Jedynym muzykiem zatrudnionym przy tym albumie do bardziej stałej współpracy był niejaki Holger Czukaj, więc mamy też polski akcent, ponieważ pan urodził się w Gdańsku i był wieloletnim członkiem zespołu Kan. I myślę, że w karierze Sylwiana w ogóle współpraca z naprawdę wybitnymi i ambitnymi muzykami z różnych podwórek są czymś, co się będzie przewijało.
1: Tak jest. No. To teraz przejdziemy dwa lata później do albumu kolejnego, Gone to Earth. Uważam, że chyba najbardziej udanego, albo jednego z najbardziej udanych w karierze Sylwiana. Album ten, no, dosyć, można powiedzieć, monstrum, bo składa się aż z dwóch części, z czego jedną częścią jest część piosenkowa, a drugą częścią część ambientowa. Więc mamy w zasadzie obie strony twórczości Dawida, którymi on się zajmował i tak.
0: I my także się zajmiemy nimi tutaj.
1: Tak
0: dzisiaj
1: jest. I usłyszymy utwór Taking the Veil, który otwiera tenże album. Również bardzo, można powiedzieć, zajmujący detalami i po prostu urokliwością.

0: I to był utwór Taking the Veil. Z kolei teraz usłyszymy nam na podkładzie odtworzony Before the Bullfight, również z tego albumu. No, to co mnie zachwyca konkretnie w tej płycie, to jednak ponadczasowość brzmienia. Jednak bym powiedział, że nawet jeżeli to powstało w latach 80., to i tak brzmi to tak samo dobrze teraz, jak i wtedy. A ty co sądzisz?
1: No ja myślę, że taka muzyka generalnie się nie starzeje, jeżeli jest zrobiona dobrze. Dobra muzyka się nie starzeje. No. Nie, rzeczywiście myślę, że no, muzyka lat 80., no bo tutaj jesteśmy w połowie lat 80., czyli w zasadzie w takim dosyć niebezpiecznym dla muzyki okresie.
0: To jest bardzo dobre określenie.
1: To znaczy muzyka z lat 80., no przez bardzo chętne stosowanie technologii nowych wówczas zazwyczaj idzie w dwie strony. Albo jakieś niezwykłe soniczne eksperymenty, które nas zachwycają do tej pory, albo jakiś totalny kicz i mam wrażenie, że zazwyczaj nie ma za bardzo nic pomiędzy. Ale Sylwian bez wątpienia należy do tych innowatorów, którzy przez jakąś swoją inwencję twórczą i przez liczne współprace, które, z których powiedzmy czerpał bardzo mistrzowsko i chętnie i sprawnie, był w stanie właśnie zaliczyć się do tej grupy sonicznych innowatorów.
0: To było bardzo długie zdanie.
1: To było bardzo długie zdanie, na tyle, że się w nim zgubiłam. Po prostu tak to jest, kiedy już się trzeba trochę nagadać jeszcze przed audycją.
0: Wiesz co, ja teraz w sumie wpadło mi do głowy skojarzenie, bo no jednak to nie jest też w pełni taka 80sowa muzyka w sensie syntezatorów, technologii i tak dalej. Mi się to skojarzyło trochę z zespołem Tok Tok. Spójrz, w sumie to są podobne okresy.
1: Tak, tak, tak,
0: 86 rok Color of Spring i w tym samym roku Gone to Earth, gdzie no, na obu albumach dzieje się po prostu mnóstwo instrumentalnie jednak. Znaczy niekoniecznie instrumentalnie w sensie jest wiele instrumentów, ale te brzmienie jest

0: mieliśmy intruza w studiu. Na szczęście udało nam się
1: wtargnięcie na antenie. Na szczęście ochrona zadziałała błyskawicznie. Przyjechały całe oddziały tutaj.
0: Staż akademicki.
1: Żeby nam umożliwić cieszenie się dalej tą muzyką. Myślę, że to, o co ci chodzi przede wszystkim, to pewna przestrzeń, która jest zawarta w tej muzyce, w tym jak ona jest skonstruowana, jak jest zmiksowana, bo instrumentalnie, mimo że dzieje się dużo, to właściwie nie dzieje się dużo. To znaczy dzieje się dużo, ale jest relatywnie niewiele dźwięków. Nie ma takich ścian, które jakoś na nas spadają i katapultują ładunki w taki sposób, który często w tych latach 80. prowadzi do ostatecznego kiczu. Tutaj mamy bardzo duże nastawienie na przestrzeń, na to, że te kompozycje są rozwleczone często, ale w takim dobrym sensie, to znaczy w sensie takim, że nigdzie się nie spieszą, że każdy dźwięk ma swoje jasno wyznaczone miejsce. No i wydaje mi się, że to zdanie próby czasu wynika po prostu z przyjęcia, że jakby nie tyle z jakiegoś wykorzystania technologii samych w sobie, ale z podejścia kompozytorskiego, które sprawia, że niezależnie od wykorzystanych technologii to po prostu dobrze działa.
0: Tak, to prawda. Faktycznie przestrzeń to jest, mi się wydaje, najlepsze określenie na ten podejście do brzmienia. To posłuchajmy trochę może Before the Bullfight bez naszego gadania.

0: warto odnotować, że przy tworzeniu tego albumu
1: nie ucierpiało żadne dziecko.
0: To też, ale współpracował z Dawidem Sylwianem Robert Fsip, który już zagościł u nas na audycji, nie osobiście co prawda, ale w postaci muzyki.
1: Ale to się może jeszcze wydarzyć, nigdy nie wiadomo.
0: To prawda, swoją drogą życzymy Robertowi Fsipowi wszystkiego najlepszego z okazji 80. urodzin. Robert Fsip jeszcze pojawi się nawet na tej audycji i również niestety nie osobiście, ale się pojawi. Natomiast cały ten album jest pełen, czyli Gone to Elf, pełen doświadczonych muzyków w składzie, którzy dostali po prostu możliwość grania, zrobienia tego, co najlepiej potrafią, czyli grania i tworzenia niesamowitej atmosfery. Zdecydowanie polecam posłuchać całego Gone to Elf, zarówno części piosenkowej, jak i ambientowej.
1: Staszku, a z tych pierwszych czterech albumów Sylwiana, który jest twoim ulubionym? Bo te cztery pierwsze mają w sobie coś,
0: czyli
1: w jakiś sposób
0: Brilliant
1: się dopełniają.
0: Trees, Gone to Elf, Secrets of the Beehive i Dead Bees on a Cake, tak?
1: Nie. Jest jeszcze album ten ambientowy, taki stricte. Drugi. Czekaj.
0: A, wiem o co ci chodzi.
1: Alchemy.
0: Tak, nie słuchałem go, muszę przyznać. Natomiast teraz jesteśmy już w 87, w Secrets of the Beehive.
1: Bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że Secrets of the Beehive to jest album, który mnie zdecydowanie najbardziej urzeka i któremu ja zawsze poświęcałem najwięcej uwagi. Chyba od tego się zaczęła moja przygoda z Sylwianem, bo tak, wydaje mi się, że to było w ten sposób, że po prostu szukałem sobie kiedyś jakiejś muzyki tam nawiązującej do mitologii. No i tam jest piosenka
0: Orfeuszu,
1: tak? Jest piosenka Orfeusz, bardzo moim zdaniem piękna. I
0: taka piękna, kończy że jej
1: się, nie puszczymy akurat. I kończy się piosenką, w której wspomniana jest Eurydyka, więc jest taka pewna tutaj klamra. Rzeczywiście nie posłuchamy tego dzisiaj, dlatego że trzeba naszym słuchaczom jak najbardziej otworzyć horyzont i o niektórych utworach wspomnieć, a inne utwory puścić, prawda? Tutaj zaprezentujemy kompozycję, która moim zdaniem jest tutaj zdecydowanie najbardziej przejmująca tak estetycznie i najbardziej może wciągnąć w album. Natomiast jeżeli ktoś także lubi pewne mitologiczne i inne nawiązania w muzyce, powiedzmy, popularnej, to także odsyłam do tego albumu. A na razie, zanim coś więcej powiemy, rozpłyńmy się w dźwiękach Let the Happiness In.

0: I to był utwór Let the Happiness In z 87 roku z Secrets of the Beehive, czyli seksetów zoju pszczelego, tak?
1: Staszku, jak jest, no w istocie... jaki jest ulubiony artykuł prawny?
0: Artykuł 182 kodeksu cywilnego.
1: A co mówi artykuł 182 kodeksu cywilnego?
0: No, że jeżeli jeżeli zój pszczół wpadnie do czyjegoś ula, no to ten ktoś, ta właściciel ula nabywa własność tych pszczół.
1: Czy myślisz, że o tym właśnie jest ten album?
0: No, wątpię.
1: Ale w tym kontekście rój pszczół może być niezwykłą metaforą.
2: Raczej nie.
0: Raczej nie.
2: Serio, to nie.
0: To prawda. Znaczy, mógł być dla Dawida Sylwiana, nie wiem, czy dla ustawodawcy polskiego był jakąś metaforą.
1: Trzeba by było zapytać ustawodawcę polskiego. Idziesz zapytać ustawodawcę polskiego?
0: Tak.
1: Uwaga, audiodeskrypcja dla osób niewidzących. Staszek w tym właśnie momencie wyciągnął kodeks cywilny z plecaka, ponieważ to jest taka rzecz, którą po prostu się nosi w plecaku.
0: Natomiast może jeszcze wysłuchamy przez chwilę utworu Waterfront, zdecydowanie pięknego.

0: To była minimalistyczna dosyć kompozycja Waterfront. Tak mi się wydaje, że minimalistyczne to dobre określenie, prawda?
1: Tak, tutaj mamy znowu kolejną taką sytuację, w której niby instrumentów jest dużo, ale każdy z tych instrumentów robi właściwie bardzo niewiele i skupienie jest tylko na tej właśnie pięknej przestrzeni.
0: Tak jest. To teraz pozwolimy się przenieść 12 lat później. Niestety David Sylvian popadł w depresję mniej więcej w trakcie czy po wydaniu albumu Secrets of the Beehive, co spowodowało też u niego pewien writer's block. Na szczęście nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pewnych side projectów, o których też opowiemy zresztą, czy wyruszenia w trasy koncertowe. Natomiast

Już wiem, co chcę powiedzieć. Myślę, że statyczność kompozycji i stabilność sekcji rytmicznej tutaj działa na plus dla tego utworu, bo pozwala się rozwinąć tym wszystkim, wydaje się wręcz przypadkowym instrumentom, które tutaj napotykamy w zasadzie my jako słuchacze, kiedy ten utwór się rozwija, czyli klawisze, jakieś instrumenty, dęte, skrzypce, no i wokal Sylwiana oczywiście, który prowadzi nas przez jakąś pewną narrację, historię.

0: tutaj czuć, że David Sylvian był bez wątpienia człowiekiem idącym z duchem czasów, ponieważ jak na rok 99 przez 9, tak? Przystało. Mamy tutaj bardzo wyraźne naleciałości takiej 90'sowej produkcji, która wychodzi tutaj równie dobrze, jak dekadę wcześniej wychodziła produkcja ambientowa, rozwijającego się wtedy ambientu. Zwłaszcza ta perkusja i te zagrywki gitarowe, które też tutaj się gdzieniegdzie pojawiają, bardzo krzyczą latami 90. Ale o ile ja nie jestem fanką wielką lat 90., myślę, że to jest moja najmniej ulubiona dekada w ostatniej muzyce, to jak najbardziej też tutaj działa to na plus. I instrumentów, które się pojawiają na tym takim jednostajnym groove'ie, jest naprawdę mnóstwo. Każdy tutaj z muzyków daje z siebie wszystko co najlepsze i tak jak Staszek tutaj powiedział, poza anteną, mimo że nie dzieje się dużo, to dzieje się tak naprawdę wszystko i można bez żadnego bólu przejść przez te 9 minut.
1: Tak jest, a teraz usłyszymy jeszcze kolejny utwór, który sprawdzenie został wydany w 99 roku, ale został wtedy nagrany i prawie został umieszczony na Dead Bees on a Cake. Ale no został w zasadzie jako outtake umieszczony jakiś czas później na wydaniu winylowym Scent of Magnolia. I tutaj też polecam zwrócić uwagę na perkusję i no też całościowo brzmienie.

0: mi się wydaje, że tutaj lata 90. tym bardziej się odznaczają w produkcji. Natomiast niezależnie od właśnie od perkusji i w ogóle całości brzmienia, to i tak jest to w jakiś sposób ponadczasowa muzyka, tak można by było określić.
1: Tak, no bez wątpienia robi to dalej wrażenie. Tutaj nawet się pojawiła w tej poetyce lat 90. pewna melorecytacja. Tutaj właśnie pewna pani, której nazwiska niestety nie znam, zagłusza częściowo moją mowę i tak sobie lubieżnie szepce mi do uszka, jak i wam wszystkim.
0: Ona tak szepcze na kilku utworach zresztą tutaj. W ogóle budowa tego albumu jest dosyć dziwna, ponieważ, znaczy dziwna, ma swój koloryt, ponieważ wygląda to mniej więcej tak, że jest 7-8-9-minutowy utwór, potem jest przerywnik i potem znowu 7-8-9-minutowy utwór i potem znowu przerywnik. I potem przerywnik instrumentalny na gitarze zwanej Dobro. Nie jest to Dobro polskie, tylko określenie jakiegoś egzotycznego instrumentu. I tak to się ciągnie. I to wszystko właśnie w atmosferze takiej, nie wiem, jak ją można opisać. No po prostu nawet Dawid Sylwian podziela tę cechę, którą ma w ogóle ambient jako gatunek, czyli że o ile jest to muzyka jednostajna i powtarzalna i niewiele się w niej dzieje, to i tak jest ona niezwykle przyjemna dla ucha.
1: Wydaje mi się, że ta wspomniana przez nas pani nazywa się Ingrid Chavez. I wywodzi się z takiego trochę, użyłeś tego określenia smooth do tej produkcji. I myślę, że tutaj to jest dobre skojarzenie z tym, to tam taką konkretną odmianą art popu lat 90. Właśnie taki smooth pop, trochę z zabiegami pewnymi wziętymi ze smooth jazzu, ale oczywiście lepsze tak, niż to, co się nazywa smooth jazzem, bo smooth jazz to wiadomo, gatunek wyklęty w kręgach takich jak radioaktywne.
0: Tak jest. Niestety musimy zmierzać powoli do końca naszej audycji, natomiast to, czego jeszcze wysłuchamy, to jest utwór Every Color You Are, pierwotnie napisany przez Rain Tree Crow, czyli formację będącą w zasadzie po prostu zrekonstruowanym Japan w 1990 roku. I została ta piosenka wykonana na trasie wspólnej Sylwiana i Roberta Flipa, gdzie promowali swój wspólnie stworzony album The First Day. Na tym albumie na występach udzielili się również Trey Gunn i Pat Mastelotto, którzy znani byli potem z kolejnej już wtedy w 90-tych latach powstałej iteracji King Crimson. Every Color You Are moim zdaniem jest tutaj w tym wykonaniu po prostu absolutnie wyjątkowym kawałkiem.
1: A my z tego miejsca też chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego Robertowi Flipowi, który kończy 80 lat. Kiedy?
0: Dzisiaj.
1: Dokładnie dzisiaj Robert Flip ma urodziny, także wysyłamy tutaj nasze najserdeczniejsze, co możemy wysłać Robertowi Flipowi. Pozdrowienia. Tak. I dziękujemy wam za wysłuchanie tej nieco chaotycznej audycji, przez którą przeprowadzili was oczywiście redaktor i realizator Staszek Szewczyk.
0: Żegnam.
1: A także ja, czyli Irma Julia Kowalska. Do usłyszenia wkrótce.

tak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

Ini gak boleh.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń
2: i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.